wabom. Na no kura obi kura sese bene to soso yo ba nto omtumi mpie opie a na ase otwam wo memani mu kura no ofade nto ompie madam pie